0: Yul Brynner, jek aktori kaj ni risardas vi Oscar kaj vi Tony Awards, jek manush kaj ci darala stepenel ke vovsi Rom.
1: Moses, Moses, are there no magicians in Egypt that you have come back to make serpents out of sticks or cause rabbits to appear? But their tally of bricks shall not diminish. So let it be written, so let it be done.
0: Adjer shure nek programo ka vazda so pre trine pinjarde romenso ker de but te la kodi vrama so von tra i sarde ando sporto musica te ando teatro a me vazda so pre Johan Trollman Shaban Bajramovic te o Yul Brynner te me kontaktu me klasho des adjesanda radio romano simu Adam Parno Shope. Kana vorbi pe pa boxingo shaite penel pe ke sita isas but romane manuske marnaspe tai maren pe via jes. Sar exemplo o Tyson Fury anda angla. Ame vas da sopre a jes ye ke cavere romane boxeros kai shoha chi birisarda ste si cavel pe scocciaccio potenzialo international no. Ke pe la sandolageri te la duito lumaco maripe. O Johan Trollman. Johan Trollman. Arakadila sandoberš jek minja i našila ajefta, ando njamco. Vovsa sek cinto taj bušilas rukeli romanes. Johan Trollman sas jek anda majlaše bokser ando njamco, ande peski vaga, kana gorisajlas jek minja i njašila aj biš. Ande berš jek minja i njašila aj tranda, aj opral aresle ena žistura, ande njamcicko regerjungo, taj kado parudas sa, kaj otrno Johan Trollman. Hitler skrisardas ande peski kenjva Mein Kampf, ke o sporto si jek andaj maj uže taj maj pačivale sportura. Teko dolesa sas o boksingo zurales važno i nazistonge, taj nacionalistično, socialistično, trito luma. O Trollman marlas pe mai dur taj njerijas mečura, taj sa zurales popularno sar bokseri Emanu Schenge. E nazistura čika amena ste denles jek mačo te ašil njancicko šampiono, numa palalesko zuralo resultato dineles e nazistura jek mačo te biri vivov te ašil njancicko čampion. E nazistura lo sardi jekes kaj vongin dinas njerija e Trollmanos. Ando beršek mi jaj njašla je tranda taj trin i njato juni na klas o mečo. Pala saj fakti so se skiri me, taj pala kodo so manuš seren, sa so Johan Trollman o maj lašo bokseri. Vov marlas pe maj sigo taj vi maj feder. Lesko stilo, anel but po stilo so Muhammed Ali, but berš pala lesti inkrlas ande pesko boksingo. Pala dešu duj rondi, žukarlas e publika, kjo Johan Trollman avlo čampiono e njamcosko, taj savori, čudi sajle, kana o rezultato avilas. O rezultato pendas ke konik, činje risardas. E publika so di klaso meča linete cipi, te ti keren kalaba lika, ke von di klekon sas o čačo čampiono ando bokso, ando berš jek mija i njašela aj tranda taj trin. Palaj kalaba lika so kerde e publika, parodej boksovski federacija ando njamco pesko gindo, taj dine e Trollmanos o titlo, sar njamcicko čampion. Kadi loš, hasajla sferi pala uni džes, kana je boksovski federacija parudas pesko rezultato, taj las lestar lesko niri pe. Oficijalno pendosas keo Trollman marlas pe čores, taj lesko stilo nas akceptovano. Za čores marlas pe, te atunči vov najvarto, ta vel čampion. E boksovski federacija pendas keo Trollman, trobujte paro vel peske boksovsko stilo, te kamel vov maj dur te marl pe. Taj sas vi pendoleske, ke te naparuvla stilo, lena lestarleski licencija po bokso. Ke kado stilo, kaj sase Trollmanos nas jek specifično njamcicko stilo. Ando Berg, jak mi jag nyss lät rända till trin, Chibiria ställde krom, var jag cinto champion ande hitlerosko njamco, ta jag kadoa chardas o trollman, ta jag anela skileske avla pares maj angle ande lesko majkama do sporto boxing. Bišta jek to juli, ando beršek mija i njašlaj trandataj trin, laso trollman jek nevi šansa. A kanak sa zvofte maral pije kesakaj bušel Gustav Edler. Gustav Edler marlas pande maj pari klasa ando veltervikt, tako dosa sekcera problematično, ke o trollman marlas peferi ando mellanvikt. Kaj o trollman sa spendi noke te kamel vofte buksu lipe, musaj vofte mu kelpesko stilo, kaj sas elegantno taj žala sigo. Vovsaste Marlpe sare njamcura, njamcicko stilo. Kana areslej boksera kajo ringo avilas o Johan Trollman, maklo ande parni farba, pe intrego pesko štato. Vov maklas peske bal po blond, taj kamlas te si kavel, ke vov ačarlas, so je nazistura lestar mangenas. Von kamnas vov tavel sarvon, jek parno orje, kusa blondovane bal. O macho agorisailas pala panš rondi, te o trollman sa stele malado. Kadirači agorisailas vileski karijera ando bokso. Eberž so pašu nas pala kako, lena se nazistura maj bud zor, taj lene te pirem pala rom, taj je cintura.
2: Sein, Adolf Hitler, der Führer der deutschen Jugend, hat das Wort.

Johan Trollmansas jek ketanande njam cicko armija, taj ando berš jek mija i njašla i štarvarde štaj duj, sad vov avri šudino anda ketanija, taj sas šudino ande koncentracijako lagero, no jen game, kaj sas avri anda foro Hamburg. Pala ekskurto vrama pe koncentracijako lageri, pinžara dasles jek vakto, taj man glas e Trollmanos te trenu li les, taj kavere vakton ande no jen game, te trenu lin boksi. Vrama na klas, aj vovsas šudino, kotarko do lageri, žipo kaver lageri. Viko tesas vov pinžardo, tajko tesas je kriminalno, kapo, kaj kamlas te maral pijek mečo, kusa o Johan Trollman. O Johan Trollman niri sardas o mečo letko, numa, vesto sardas pesko trajo. O capo sa skade holja ko ke vo vesto sardas o mečo, karin ke kromano bokseri, ke vo vlasek bari lopata, taj mu dardas e Johan Trollmanos ande bari holi. Pala saka kal berš nas bu tvorbi pepa Trollman, telesko boksingo ando njamco. Žikaj o berš jek mija i njašla i njavardeš, ka jek skiritori vas das opreka do sokr das pekusa o Trollman, ka naj nazistura li ne lestar lesko njiripe. Kad o vas da soprek diskusija, tando berš, duj mi jaj trin, eftavardeš berš palo mečo, pinđara da se Njamcitsko federacija po boksing, ko Johan Trollman, sas Njamcitsko čempion, ande peski vrama, tedi neles vi e pačiv, saro čempion, anda berš, jak mi jaj njašla, aj tranda taj trin, ando Njamco. Pala kodosas vijek monumento šutino, anda leste ande Victoria Parko, ando Kreuzburg, so se ando Berlin. Bišta 8. januari ando berš duj mi ajde šujek, sasjek boksovski halja šutini anavesa Johan Trollman Boxcamp. Ađes ando berš duj mi ajde šuduj si o romanu cinto Johan Rukeli Trollman, a Andreski risardo ande sa historični kevni, sar o Rom, so nji risardas palpale peski pačiv, pesko honoro ando bokso, pala eftavardeš berš, taj las pesko paso palpale. Du mesjonan på romane bokseri Johan Trollman, vofsas jekanda but romane boksera ande historia. Kam si kade ke vitume pinjaren varsave romane sportsmanos, kaj kamente vazdas ame opreando Radio Romano. Bishaven jek mail po radioromano@sverigesradio.se, vai pa mare socialne medie. Ame vazdas opre pinjarde romane manuscena desando Radio Romano, sokerde but telakodi vrama sovon trainas, taj vipala kod omukle vurmi, pala penda ande popularne kultura maškar o narodo ande luma. Aga anak bolda same kaj jek andaj maje pinžarde romane džila batora, kaj butman ušti neleso anav o kraljo romane muzikake. Šaban Bajramović arakadžilas ando foro Niš ande Serbija, ando berž, jek mija i njašila aj tranda taj šov. Vova velaska tarek tradicionalno romani familja, te anda kodoči pirdas vov kade but ande škola. Vov pirdas veri štar berž ande škola. Peski muzika ki edukacija, cici las vov pedroma, katar kaver manuš taj kaver rom so baša venas.